Wondrak, Wortel, Wiplaschil, Wojtech, Wozek, Wimlatil, Viora, Wrabel, Wrtilek, Wiklasz, Wracek, Wichnalek, Wreka, Wrba, Wikudil, Wrablicz, Wucem, Wiskoczil, Wocheteczka, Wukilicz, Wrtatko.